Leży na plaży, słońce pecze, a meni idu suze. Colna trachnet, mini trena, a za ti koni granet.